Yo life mola wana, ay kona vole tum ya la vola wana. Wafesa no mo bige han takila, opone tinga zogoloka, takila.